błyska popłód ognia. Sła od zla, ona warty, ona żeży, też ko ono, ko je zna. Nikad ne znaš